Ndiye natinepo abvesere wathu ni zokha zokha zomwe tinazo kumbanda kwesha kuno kuchokera kuno ku Radio Mosambiki panopa tibve madwe kuimbidwa na Nyamuya Lena Tidembo nzungu ndamenya pana mkumbuso abvesere wathu.